noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy przyjacącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

ma. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kwapię na zabawę, przepraszanie nawet ty się błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia, ty, ona najstarsza z was. Może robi wjazd, w koło pełno kłamstw, w nas jest jakaś prawda, nieprawdaż? Robię sobie zero postanowień z nowym rokiem, tylko jedno, że obronię każdą z tych kobiet.

mamy ich w swoim galińskim tyłku. Kalistenik w tyłku galińskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

bio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

0: to vote.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Masz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

wiatra. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moich plan, by usunąć z głowy setki morskich plam.

0: Zaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

galijskim tyłku kalistenik, w tyłku galijskim kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spifixa, Barnabixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce. Najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

0: alternatywnie o muzyce klasycznej. W audycji Alteracja zaprasza Michał Dziamara.
1: Sobota, godzina 18. Michał Dziamara, kłaniam się nisko i ze studia przy ulicy Waryńskiego, jak co tydzień, zapraszam do spędzenia najbliższej godziny z muzyką wysokiej próby. Mamy czas wakacyjny, a więc trwa cykl Lato z Alteracją. Tak jest, Lato z Alteracją, czyli taki przegląd stylów Ameryki Południowej. Podróżujemy, no ci co mogą, to oczywiście samolotem do tych egzotycznych krajów, inni palcem po mapie, a jeszcze inni słuchacze naszej audycji właśnie te muzyczne podróże uskuteczniają. I dziś kolejna odsłona tego cyklu. Przeniesiemy się dzisiaj do kilku krajów. Właśnie z Ameryki Południowej będzie Urugwaj, będzie Wenezuela, będzie też Argentyna, której poświęcimy taki ekskluzywny odcinek. Myślę, że to będzie sierpień. No i właśnie, Argentyno, co ty robisz? Mówił 4 lata temu Dariusz Szpakowski podczas finału mundialu. Zobaczymy, czy i my jutro tak wszyscy zawołamy po finale właśnie Mistrzostw Świata, w których Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. Dziś co prawda mecz o trzecie miejsce, Francja-Anglia, jednak mam nadzieję, że te style południowoamerykańskie jutro rozpalą w waszych sercach miłość do kibicowania właśnie Argentynie. Odpalamy dzisiejszą audycję na miły początek. Jorge Drexler.

Universos Paralelos od Jorge Drexlera. Na miłe dzień dobry wybrzmiała muzyka taka urugwajsko-argentyńska. Sam Drexler, Urugwajczyk, lekarz, pieśniarz, no i właśnie kantautor, czyli właśnie taki twórca wokalny, trochę tak jak u nas właśnie ktoś jest takim pieśniarzem, poetą dźwięku, to tutaj właśnie takim tytułem może szczycić się Drexler, który był pierwszym właściwie Urugwajczykiem nominowanym i nagrodzonym Oscarem za piosenkę właśnie w tych tytułowych, równoległych wszechświatach. Universos Paralelos towarzyszyła mu Anna Tichu, francusko-chilijska raperka i aktywistka, a sam utwór właściwie w takim troszeczkę indie folku latynoskim, myślę, utrzymany, taki kawałek, który jeszcze kilka lat temu wpasowałby się w jakże modny taki troszeczkę new wave, indie pop, indie rock pop, style takie, jakie prezentowały zespole pokroju Falls czy Tudor Cinema Club, tutaj właśnie w takim argentyńskim troszeczkę brzmieniu latynoskim, akustycznym, idealny do kawiarni, no ale my na razie lato, więc proponuję zimną lemoniadę.

Jamenta, la canela, pasquei, jabaka, andyjskiej, chilijskiej wokalistce wybrzmiała na naszej antenie. Tutaj bardzo ciekawe połączenie stylistyczne, ponieważ z jednej strony właśnie taki folk andyjski, z drugiej strony właściwie free jazz, z trzeciej muzyka eksperymentalna, taka na syntezatorach. I na myśl od razu przychodzi nasze wspaniałe, cudowne polskie EAPS, które też szuka tych wspaniałych amalgamatów, kuparzy stylów. Między innymi wspaniała płyta nagrana z Jaubi, która właśnie też łączy międzynarodowo wspaniale muzykę, czy też Raga Sangit, taki polski zespół z ubiegłych lat z Marią Pomiarowską, cudowne ragi właśnie w polskim wykonaniu. Tutaj właśnie taki free jazz połączony z folkiem andyjskim. Pasquea Jebaka zaśpiewała właśnie dla nas 15 minut po godzinie 18, a my na chwilę lecimy do Brazylii.

João Bosco i Angela Maria. Jeszcze ostatnie nuty wybrzmiewają Obebe e Equilibrista, a więc styl MPB. Warto go sobie rozszyfrować, ponieważ jest on bardzo intuicyjny. Skoro Brazylia, no to muzyka popular brasileira. Mieszanka samby, jazzu, poezji, muzyki popularnej i takiego społecznego komentarza. Tutaj utwór z 79 roku w takiej właśnie sambowo-jazzowej strukturze, nieco sennej i nostalgicznej, ale z podskórną siłą. Tak jest, myślę, że tutaj tą pogodę obecną 26 stopni bardzo dobrze ilustruje właśnie taka muzyka, więc jeśli gdzieś jesteście nad wodą, to warto może troszeczkę sobie też bioderkiem ruszyć. Tak jest nie tylko w Brazylii, ale też nad Wisłą warto. 17 minut po godzinie 18, a my kontynuujemy naszą radiową podróż.

Simon Diaz, Tonada de Luna Jena. Zrobiła się troszeczkę poważniej, a to za sprawą właśnie tej głębokiej melodii z taką silną tęsknotą, refleksją. To wszystko zawarte w stylu Tonada, czyli takiej muzyce pasterskiej z Wenezueli. Myślę, że sam twórca tutaj w bardzo dobry sposób interpretuje, czy też wpisuje się w ten styl, czy właściwie w to zjawisko saudade, czyli tego takiego iberyjsko-latynoskiego poczucia tęsknoty, poczucia refleksji i jakiejś dużej uczuciowości, która właśnie nie oznacza zawsze smutek, no bo tak jak pamiętamy, Ekwadorczycy słuchając smutnej muzyki się weselą i tutaj myślę, że też gdzieś tam to światło i właściwie tą łagodność stepów wenezuelskich taka muzyka oddaje i może troszeczkę ducha nam rozjaśnić. No a my przechodzimy do muzyki, myślę, bardzo ruchliwej, rytmicznej i na pewno bardziej takiej letniej. 23 minuty po 18:00.

0: Słuchacie audycji Alteracja w Radiu Aktywnym.
1: Radość z codzienności, odnajdywaniu w sensu, w prostocie, ciepły wokal, rytmiczna gitara i lekka perkusja. To wszystko sprzedała nam, i to myślę z dużym nakładem, Seumar Coelho w utworze Ashu, kawałek z 2006 roku, nagrany z Dante Ocet Team. Tutaj po raz kolejny przykład takiego akustycznego folku, samby, no i to wszystko zawarte oczywiście w ramach stylu MPB, czyli muzyka popular brasileira. Muzyka artystki bardzo często wybierana jest również do projektów teatralnych i filmowych, dlatego jeśli będziecie oglądać jakiś film właśnie latynoski i usłyszycie ten wokal, to od razu skojarzenie z Seumar Coelho będziecie mieć, a ja cały album szczerze polecam. Ashu jest jednym z ciekawszych stylów, właściwie z ciekawszych albumów właśnie w stylu MPB na mojej liście top 10 właśnie tego brazylijskiego stylu. No, my lecimy dalej, ale pozostajemy z pięknymi kobiecymi głosami.

Czasem sobie myślę, że gdyby Polska zyskała taką minister kultury, jaką była Susana Baca, peruwiańska piosenkarka, która właśnie tę tekę pełniła ponad dekadę temu, no to mielibyśmy tutaj może troszeczkę bardziej wartościowy ten system kształcenia czy szerzenia tej kultury wysokiej, bo rzeczywiście tutaj Susana Baca w utworze Maria Lando, jednak właśnie to Susana Baca tę funkcję pełniła właśnie w Peru. No i sam utwór niezwykle wartościowy. Tutaj Lando opowiada o historii pewnej kobiety, która właśnie nie miała życia poza pracą. Sam tekst zawiera cytat: nie miała dnia, nie miała nocy, bo całe życie jej to trud. Myślę, że to wspaniały poetycki portret kobiet, bohaterek życia codziennego, często pracujących ponad siły, zapomnianych. No i właśnie tutaj ich głos reprezentowany przez Susanę Baca wybrzmiał. Tym razem można powiedzieć, że to jest taka muzyka afroperuwiana, troszeczkę połączona z folkiem. Tutaj w towarzystwie oczywiście Chabuca Granda i gitary, cajon peruviano, takiego perkusyjnego zespołu i gitary. Właśnie. No a my, skoro o gitarze mowa, to wsłuchajmy się w te wspaniałe dźwięki tego hordofonu.

ostatnie dźwięki. Quiero ser tu sombra, czyli chcę być twoim cieniem, wybrzmiały na antenie Radia Aktywnego. No i muszę przyznać, że zawsze, gdy słucham gitary klasycznej, a takiej gitary klasycznej jak spod palców Luisa Salinasa, argentyńskiego gitarzysty, słucham, to na moim przedramieniu pojawia się gęsia skórka. Nie wiem, czy u państwa jest podobnie, ale wydaje mi się, że tak. No, cudowny, wspaniały walc peruwiański wybrzmiał na naszej antenie. Tym razem właśnie w interpretacji gitarzysty jazzowego, gitarzysty rozrywkowego stricte, który właśnie za utwór często interpretowany przez gitarzystów klasycznych się zabrał, dlatego z serca polecam poszukać sobie innych interpretacji tego dzieła, interpretacji również nie tylko gitarowych, bo właśnie sam ten utwór bardzo chętnie grany, bardzo często wykonywany cały czas jest nie tylko w krajach Ameryki Południowej. Za 20:19 na zegarze w naszym studiu przy ulicy Waryńskiego posłuchamy jeszcze kilka utworów i wypuszczę was na spacer, bo myślę, że warto korzystać z pogody. No a my teraz połączymy sobie właśnie trochę Brazylię z Polską.

Samba de umnota so, czyli taka jednonutowa samba na nucie sol, wybrzmiała na naszej antenie, a śpiewali dla nas Grażyna Augustik i Paulinho Garcia. Cudowna, wspaniała nasza polska wokalistka Grażyna Augustik, która właśnie nie boi się sięgać po dźwięki nie tylko polskie, ponieważ właśnie i muzykę latynoską, i muzykę egzotyczną wszelaką interpretuje. Tym razem spotkała się z Paulinho Garcią, aby muzykę właśnie z Brazylii zinterpretować, i myślę, że udało jej się to rewelacyjnie. Polecam całego albumu do wysłuchania w domowym zaciszu. No a my lecimy dalej za 15:07, tym razem Meksyk.

para siempre. Na zawsze w interpretacji Vicente Fernandeza. Na naszej antenie Vicente Fernandez z tym bardzo, myślę, charakterystycznym, postawionym głosem. Piosenkarz, aktor, producent filmowy, sprzedał ponad 65 milionów płyt na świecie, a mi z aparycji bardzo przypomina Richarda Gira, więc myślę, że tutaj dla pań szczególnie polecam sprawdzić, bo bardzo to, myślę, wpływowy i taki zmysłowy wokalista był, ponieważ zmarł 12 grudnia 2021 roku w Guadalajarze. Przeżył 81 lat i pozostawił po sobie tak wspaniały utwór jak właśnie Para Siempre. My lecimy dalej.

Mambo Influenciado, Cucho Valdez i Paquito de Rivera. No właśnie, legendarna kompozycja, będąca takim troszeczkę kuparzem jazzowym. Z jednej strony mambo, z drugiej son. No i właśnie mamy tak i troszeczkę kubański bebop. Oczywiście wszystko zawarte w Latin Jazzie. Bardzo bogata harmonia, szybkie tempo i niezwykle skoczne i zawrotne melodie. To wszystko właśnie w tej kubańskiej odpowiedzi na amerykańskie bebopy. Utwór oczywiście dedykuję naszemu radiowemu dinozaurowi, ale też przyjacielowi alteracji Wojciechowi Twarowskiemu, który jazz wielbi na każdy możliwy sposób. Nas 5,5 minuty dzieli od godziny 19. Pożegnamy się znów muzyką brazylijską, a za tydzień zapraszam o godzinie 18 na podróż do Wenezueli, a więc i joropo, i różne inne style tego kraju wybrzmią za tydzień o godzinie 18. No a my kibicujemy już jutro Argentynie w finałach Mistrzostw Świata. Michał Dziemara, kłaniam się nisko, dzięki za dziś. Słyszymy się za tydzień. No i na do widzenia. Agua Verde.

Wiecie, ci rosły co wczoraj ideą. Ledwo były, mam całą żabę, albo to.

0: syn Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dłoni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, spryfiksa, parnomiksa, paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

0: Wendy.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jestem, lśnię.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, co cię we mnie zachodźcie, ile chcecie, dla was.

mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

życie ciemniela w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce.

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić w siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jest to lśnienie.